0: na nos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
1: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Ti Čeh in Petelini.